0: grupie osób na czele z panem Markiem Wódeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożywania.

0: życia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionów,

0: regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, spod Strzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. 8 lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofizyczną.

0: feedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych. I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Wocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
4: Czyli jak widać, Wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność Woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy wrocławską siecią dróg rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża

0: stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
1: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
2: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą chciały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
3: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
2: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
1: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
2: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
1: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
2: Już startujemy w najbliższy wtorek na boiskach przy hali Osir. Zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
1: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju

0: dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
1: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
0: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
1: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
0: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby Lice Aliada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Wrocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest Pan też trenerem piłki ręcznej. Jak Pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Wrocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Wrocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom, jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki

0: ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem

W łamane na 286, łamane na 35, łamane na 26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna dwumiesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863, łamane na 79, łamane na 26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto

0: pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu wrocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. bardzo ważny, żeby od małego pielęgnować i dbać

o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania.

0: artykuły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
2: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
2: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
2: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
3: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
2: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
4: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
5: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
3: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
5: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
4: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
5: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
4: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
5: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal organizować sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców, także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten Włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężają.

0: ciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy, fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowane jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne.

0: Kuchenne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby.

0: Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
1: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15 i trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
0: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
0: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu wrocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
0: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od

0: godziny 16 do 18 poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148 lub bezpośrednio w poradni.
1: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
0: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Wrocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą

0: się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską siecią dróg rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
2: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
3: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry, na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2000, na przykład 14 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
3: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
2: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
3: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła numer 9, podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
2: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
3: Już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
2: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Czym jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławku?
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten Włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy i jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn, to jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też.

0: Zawsze na topie jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
1: Piłko,
0: Ręczna.
1: piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne.

A jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Daphne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Daphne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Daphne czeka na was. Daphne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/30/5/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna dwumiesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też

ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi

0: Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie. Będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18. To będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych, i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem

0: ćwiczeniem i pisaniem jest trudno, więc jest zdecydowanie więcej. To są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graf i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
5: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
6: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
6: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci w igrzyskach młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
5: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
6: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Kościówce szkoła podstawa numer 19, czy Długosz Wyzaliadzi, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy.

0: Możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
1: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
0: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licaliadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
1: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wódeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora

0: roku udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby Licealiada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki nam. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Wrocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Wrocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w Licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytą. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40

0: Ci dziewczynek.
1: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
2: Powiedz, jakie to uczucie, jakie to poczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
1: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, spod Strzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
0: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
0: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu wrocławskiego fajansu.
5: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne.

0: Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
2: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
3: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych, i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
2: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Wrocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
4: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
4: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
4: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107

0: miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
1: Czyli jak widać, wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
3: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła numer, podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn, to jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego zostało odwieszone?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.

0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek, otrzymujemy pieniążki nam. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, każde dziecko otrzymuje medal, najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Ręczna
1: Piłka
0: będzie.
1: ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie

Szczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerem.

0: numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie, jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają

0: dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 140. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych.

0: I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy, więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
5: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
6: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: właśnie

0: Nie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
1: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
0: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
1: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Kośkówce szkoła numer 9, podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
0: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
1: No już startujemy w najbliższy wtorek na boiskach przy hali Osir. Zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
0: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szachy, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego

0: wszystkiego zamknąć, że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego zostało odwieszone?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nasz Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta.

Sławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytą. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany.

Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany

0: wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
1: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
2: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
1: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
1: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało, niebiesko-zielono-biała.
2: Powiedz, jakie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
1: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15. Trwa do 18:00, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13:00 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
0: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11:00.
0: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych.

0: Sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
1: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
0: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
2: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 140. Lub bezpośrednio w poradni.
3: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
2: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
0: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
4: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
0: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
4: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji.

0: Nagrody ufundował prezydent miasta Wocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, Wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Kośkówce szkoła numer, podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców, także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez wojewódzkie

0: związek szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki, dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nasz Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Piłka ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

Miejsce znalezienia szpitalna 8 na 13, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-szara, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026, miejsce znalezienia ulica Szpitalna 8 na 13, płeć nieznana. Umaszczenie trikolor, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026, miejsce znalezienia Toruńska, płeć nieznana. Rok urodzenia 2023, umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak.

Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359

0: 06 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-mis?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej

0: gości, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby

0: rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych. I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Wocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
5: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie

0: biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
1: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry, na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci, igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
1: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
0: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
1: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
0: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
1: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
0: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział.

0: No tak to wygląda.
1: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
0: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn, to jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nasz Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest Pan też trenerem piłki ręcznej. Jak Pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci tak naprawdę. Gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowane jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych

kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, Pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane.

0: po polsku i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało, niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15 i trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
5: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych

0: zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
3: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 140. Lub bezpośrednio w poradni.
4: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
3: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
5: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację.

0: aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
0: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
2: Czyli jak widać, Włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wrocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Kośkówce szkoła numer, podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne Wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie tuż wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: Już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort.

0: komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego zostało odwieszone?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon.

0: Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnego związku, szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników

0: czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie, czy... prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie, są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki, dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nasz Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Piłka ręczna.
1: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulicy.

Wesoła, płeć nieznana, rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowane jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w

0: codziennym życiu znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w

0: Kupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. 8 lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy

0: dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy, więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Wocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.

0: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
1: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
1: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
0: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
1: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
0: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
1: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
0: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które

0: są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
1: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
0: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn, to jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wódeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od 1,5 roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Wrocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Wrocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, piłką ręczną.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534

185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna dwumiesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze

0: dostają ich rodzice, dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
5: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka
4: Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty

0: Skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę. I będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glon. W naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
3: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
4: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
3: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
5: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wocławek

0: uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
0: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, wocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: Już startujemy w najbliższy wtorek na boiskach przy hali Osir. Zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Drogi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny

426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę centralny szkolny

0: Wolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek, otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal, najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8/13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szare.

Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Szpitalna 8/13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia Toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie czarne z białym. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją

0: fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią.

0: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
1: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
0: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
0: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu wrocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
0: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są

0: są pod numerem telefonu 54 232 59 148 lub bezpośrednio w poradni.
1: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych. I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
0: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim.

0: trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wrocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
2: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
3: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
3: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
2: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
3: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
2: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
3: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
2: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?

0: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten Włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
1: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
0: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szachy, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
1: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
0: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od 1,5 roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał, dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczyn.

0: Takich chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda

Mam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowane jest pod numerem GW łamane na 286, łamane na 35, łamane na 26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna dwumiesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863 łamane na 79 łamane na 26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie

0: dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania. Możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15 i trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serce.

0: serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
4: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30

0: Rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
0: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kifer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
2: Czyli jak widać, Włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wrocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry, na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało od zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie tuż wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego zostało odwieszone?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych.

0: Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
1: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.pl.

0: podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu...

0: są regionalne. Kujawska. Była czerwono, biało, niebiesko, zielono, biała.
1: Powiedz, jakie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
0: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
2: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem darcie pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny darcia pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15. Trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
2: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
2: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu wrocławskiego fajansu.
5: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
2: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

0: w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
1: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
2: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych, i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
0: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Wrocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
0: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
0: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46. miejsce.

0: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
1: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzież szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
0: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście u nas w mieście, wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nasz Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każdy dzieciak,

0: Każde dziecko otrzymuje medal, najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania.

A ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Daphne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Daphne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Daphne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Daphne czeka na was. Daphne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna dwumiesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena, czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie, jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrodzką. Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie,

garncarskie. Będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18. To będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękopisy,

0: pochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
4: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynny

0: na dłużej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
2: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
2: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
2: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
3: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
2: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
4: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
5: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
3: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
5: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
4: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
5: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
4: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
5: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców, także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna

0: jeszcze olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
1: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten Włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku. Udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później

0: jest awans. Te drużyny, które, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnego związku, szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
1: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, nad badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetne

A przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, trening i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowane jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był

0: Elfski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
1: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
2: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
1: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
1: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało, niebiesko-zielono-biała.
2: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
1: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15 i trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
0: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11:00.

0: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
1: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerze papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
0: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
2: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
3: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
2: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
0: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
4: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto, i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
0: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
4: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej

0: naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik w Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
2: Czyli jak widać, wrocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy wrocławską siecią dróg rowerowych, i tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: Już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się Festiwal Sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak mi

0: Milion dolarów. Bez miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szachy, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę jak kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy.

0: to wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj wrocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Wrocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Wrocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Wrocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak.

Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Szpitalna 8/13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia Toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie czarne z białym. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 300.

60 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie, jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem darcie pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny darcia pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, spod Strzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś

0: wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka, czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych, i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania.

0: społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
5: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
6: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
6: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci w igrzyskach młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
5: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
6: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Kościuszkówce szkoła numer, podstawa numer 19, czy Długosz Wizaliadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
5: Start

0: kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
1: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W środę zagramy Licaliadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
0: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego włocławskiego szkolnego

0: związku sportowego. On wystartował od 1,5 roku. Udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków europejskich.

0: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje,

0: wie również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15 i trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
5: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły

0: spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
3: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
4: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
3: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
5: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.

0: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
1: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
0: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
1: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, wrocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
1: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy wrocławską siecią dróg rowerowych, i tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
0: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry, na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci w igrzyskach młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: Już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz,

0: Jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w którym dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów.

0: zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Piłka ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026.

6. Miejsce znalezienia: ulica Szpitalna 8/13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 6 września 2026. Miejsce znalezienia: Toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie czarne z białym. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła. Płeć nieznana. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się: poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytną. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu

Możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
0: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
0: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
0: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, spod Strzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw.

0: Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki po raz pierwszy, wyhaftować, no bo oczywiście jak dar topierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie. Będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18. To będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
2: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze. Poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
4: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 140. Lub bezpośrednio w poradni.
5: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objęte.

0: tych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy, więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
2: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
3: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
2: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Gra i Teresa Opłatkowska.
3: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
4: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność Woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
2: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
5: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
6: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
4: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
6: bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie

0: który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
1: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
0: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w Koszykówce szkoła numer 9, podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało od zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
1: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
0: No już startujemy w najbliższy wtorek na boiskach przy hali Osir. Zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
1: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy, jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki

0: eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
1: Wspominał pan, że szkolny związek sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
0: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wódeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
1: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Wrocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Wrocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
0: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza, także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
0: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy, czy...
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też, no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata, piłka ręczna
0: Piłka
1: będzie.
0: ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 540.

0: 42 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26.

szedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
1: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania.

0: Możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na Mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w

0: Pewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
0: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535.
3: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
4: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
3: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30. Thank you.

0: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
1: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
0: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
1: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
0: Najlepszy wynik we Włocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we włocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
1: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
1: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
0: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry, na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szach, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymują.

0: z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy, fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
1: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny

0: tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
1: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
0: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
1: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
0: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
1: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
0: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
1: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Piłka ręczna.
0: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafnę szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafnę odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafnę czeka na was. Dafnę zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027.

0: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szachy, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w których dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły włocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn. To jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego został odwieszony?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę, i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, te szkoły, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe

0: dyscyplina?
1: Chce Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że takie są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj włocławskim. Też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Włocławek. Otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal. Najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Włocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Włocławek miasto oczywiście koszykówki. Piłka nożna też zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata.
1: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu. Ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w igrzyskach dzieci, i w igrzyskach młodzieży szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Na. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Szpitalna 8/13. Płeć nieznana. Umaszczenie tricolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia Toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie czarne z białym. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafnę to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafnę nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane.

0: wykorzystane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy.

0: Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w szóstej klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od szóstej klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
3: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
4: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobę

0: osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie

0: w źródłach energii czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tym, nad tą konferencją i tego typu spotkania muszą, powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Ja chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
5: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi.

0: Odbywali również imprezy w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnienia

0: w pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie
1: wyglądało? Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
0: na
1: gdzie
0: telefony.
1: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z

0: zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą...
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie.
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry

0: i na co powinien zwracać uwagę, ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje
1: Nie chcemy
0: nowe
1: cofać, że tak
0: technologie,
1: powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego też
0: Tak,
1: bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: Bo czym innym jest
0: stosowaniem
1: wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie, prawda?
0: I w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średniowiecze ze szkoły. Nie, nie, to
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie
0: I
1: da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało?
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może,
1: tak?
0: można zastrzec,
1: Czy nie?
0: że rodzic w
1: No jak to technicznie
0: przypadku.
1: w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie
1: Do
0: wyglądało w
1: kiedy są
0: trakcie. Do końca
1: do
0: września
1: końca września te deklaracje, tak?
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania
1: W szkołach.
0: nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy. ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie.

0: wprowadzenie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
1: Przejrzała pani program prowadzący. Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie było, nie wiem, naturalne,
0: ja myślę, że
1: oczywiste.
0: Nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: Mhm. No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: jeszcze,
1: wygląda?
0: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego żywienia.
1: Przedszkola, żłobki, tak.
0: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z Polski,
1: zmaga się cukrzycą i otyłością. Tak?
0: Tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy i...
0: Dokładnie. I wszystkich cukrzycy.
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej... Ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
0: właśnie
1: zadziewa.
0: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
1: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
0: zobaczymy.
1: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza szkołą.
0: Ale nie straszmy
1: tą ciecierzycę. Taką sobie wielką,
0: ona
1: słodką.
0: Jest bardzo smaczna.
1: Ja bardzo lubię ciecierzycę, bo ja nie
0: Ale nie straszmy. Ważne jest, zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
1: No i fajnie. Tylko...
0: I nie słodkie kompoty na przykład.
1: Tylko
0: możemy
1: woda.
0: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
1: I to jest super, i to
0: tak,
1: jest w porządku,
0: jest
1: i tak powinno
0: styl.
1: Być, do tego się... Nie...
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste,

0: w sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
1: Znaczy, może
0: kompetencje
1: tam
0: rodzica.
1: zapakować w śniadaniówkę, co będzie po prostu
0: Jasne, że tak,
1: jasne.
0: jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
1: Ale to też społeczne
0: stawy
1: konsekwencje.
0: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy
1: No
0: się, że
1: żyjemy w
0: dzieci,
1: tak.
0: koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
1: Dokuczyć.
0: dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
1: Nie, ja
0: konsekwencje.
1: tutaj, że tak powiem, rzecz ujmując jasna, jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: Tak.
1: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Przekonamy się.
1: że.
0: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, poczekajmy, jak to będzie
1: Bo
0: działało.
1: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmian trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak,
1: wewnętrzne.
0: tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem.

0: zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzi, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
5: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
4: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg.
5: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe.

0: SP, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe,

0: muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Wrocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich

0: kompetencje są już niepotrzebne. Tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, podchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy. Bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej

0: przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
1: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
1: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, miejsce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych.

0: zł, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała takie
1: wprowadzała
0: zakazy.
1: to, dlatego że po

0: konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też
1: Jak to
0: wyjątki.
1: technicznie w ogóle będzie
0: Ja myślę, że
1: wyglądało?
0: tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
1: Na
0: gdzie
1: telefony.
0: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi. Bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą.
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie.
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
1: Nie chcemy cofać, że
0: technologie,
1: tak powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: Troszeczkę o coś innego,
0: Tak,
1: też bardziej, prawda? O te społeczne, właśnie.
0: Jasne. I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: Przeciwdziałanie w ogóle też
1: A czym innym jest wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: Multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
0: Zdecydowanie.
1: Jakby siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: W ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach. Kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich technicznych.
1: Czyli to nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wieczorze ze szkoły. Nie, nie, to on
0: Absolutnie.
1: Zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: Cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację,
0: Zdecydowanie
1: idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
0: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna na świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: jak to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponad podstawówkami.

0: podstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może
1: tak?
0: można zastrzec,
1: Czy nie?
0: że rodzic w
1: No jak to technicznie
0: przypadku.
1: w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie
1: A do
0: wyglądało w
1: kiedy są
0: trakcie. Do końca
1: do
0: września
1: końca września te deklaracje, tak?
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania
1: W szkołach.
0: nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić na ten blok fakultatywny. Szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ,
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: tej edukacji seksualnej, tak? A
0: Tak,
1: propos?
0: no, tak przeglądałam. No, wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie byłoby,
0: Nie,
1: nie wiem,
0: ja
1: naturalne i
0: myślę, że
1: oczywiste?
0: nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są, no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: Jeszcze
1: wygląda?
0: nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To z rozporządzenia ministra zdrowia, chyba z wiosny tego roku. Też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zbiorowego
1: Przedszkola,
0: żywienia. Tak,
1: żłobki, tak, wszystkie
0: tak,
1: te.
0: tak. Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że. Po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że Wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z
1: zmaga się już z
0: Polski,
1: cukrzycą i otyłością, tak?
0: tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do

0: 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy
0: Dokładnie. I
1: i
0: wszystkich
1: dobrze.
0: tych.
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
0: No,
1: złego rzeczywiście
0: właśnie,
1: zadziewa.
0: właśnie tak. I jak też, i to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
1: Tylko

0: pizzy nie zjeść, to ona pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku,
1: nie,
0: albo tuż poza szkołą.
1: Ale nie straszną
0: jakby tam
1: pizzę
0: taką życzą. Sobie wielką,
1: ona
0: słodką.
1: Jest bardzo smaczna.
0: Ja bardzo lubię ciecierzycę, bo ja
1: nie ale nie straszne. Ważne jest,
0: natomiast...
1: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
0: No i fajnie, fajnie. Tylko...
1: I nie słodkie kompoty na przykład.
0: Tylko
1: możemy
0: woda.
1: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
0: I to jest super, to
1: tak,
0: jest w porządku
1: to jest
0: i tak
1: taki
0: powinno
1: styl.
0: Być, do tego się nie...
1: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste w sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, ta nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w kompetencje
0: rodzica.
1: Znaczy
0: może tam
1: rodzica.
0: Zapakować w śniadaniówkę, co będzie
1: jasne,
0: sposób,
1: że tak,
0: jasne.
1: Jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
0: ale to też
1: stawy,
0: społeczne konsekwencje.
1: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się,
0: no,
1: że dzieci, tak. Koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować
0: dokuczyć.
1: Odpowiednie, dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być konsekwencje.
0: Nie, ja tutaj, że tak powiem, rzucę, bo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
1: Jasne.
0: Że jeżeli dziecko, no... Że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
1: przekonamy
0: że...
1: się. Znaczy ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie działało.
0: Bo jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym. Czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
1: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
0: I to też element właśnie zdrowego
1: tak,
0: stylu życia,
1: jasne.
0: Bo wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
1: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć swojego, tak,
0: wewnętrzne.
1: Tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektora.

0: sponsorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam

0: właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem. No i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
5: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki.

0: Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg.
0: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę, pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane między innymi z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teologia.

0: Dora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko

0: Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie. ulicy,

0: Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
0: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
2: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
2: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
4: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie

0: gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów. Czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe, spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie. Ta wizyta
0: nie czekać.
1: U trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie, jakieś
1: swędzenia,
0: mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy wcześniej?
1: To
0: czy
1: jest też...
0: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
1: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona, ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
0: A o co pyta trycholog?
1: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta, o choroby przebyte i choroby

0: które
1: Aktualne.
0: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: Jakąś
0: które wykonywał,
1: morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie
0: to
1: badania
0: zaraz powiem też,
1: laboratoryjne.
0: tak, badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i
1: Tak.
0: to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: A jakie?
0: wykonać. To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak. Kwas foliowy, witamina B12, cynk. Też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no, to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z
0: Bardzo
1: jak.
0: często tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć
0: Też
1: i
0: oczywiście,
1: pomóc brwiom i rzęsom?
0: no tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi. Tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak? Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak? Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo
1: Na
0: popularny,
1: rzęsach, no tak.
0: tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek,
1: I co się
0: ale
1: wtedy
0: także
1: dzieje?
0: i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia
1: Zdrowia, tak,
0: przede
1: to już
0: wszystkim, tak?
1: wiemy,
0: Więc
1: tak.
0: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: No
0: mamy
1: powiedzmy
0: problem
1: właśnie.
0: przetłuszczania włosów, to nie
1: Wybiega
0: może.
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć
0: Myć
1: i suszyć włosy.
0: głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy

0: naszego problemu, tak?
1: Dobrze. Włosy się,
0: Minimum.
1: skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no właśnie,
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej, ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć łusk.
0: Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania, czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu. Tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych, natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać okrężnymi ruchami. Pamiętając o

0: tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy, nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy, to jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy, no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym
1: I
0: myciu.
1: efekt może być taki, że włosów będzie
0: A
1: więcej.
0: to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki, tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od
0: Jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam 2 włosy z mieszka włosowego, najczęściej 1-2 włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: no 2, 3, 4 włosy,
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak, 3, 4 włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być, no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, no nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: Więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I co
0: takiego
1: robić
0: nie
1: wtedy?
0: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No, zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak,
0: To
1: to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też.
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?

0: zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez
0: Przez
1: trychologa?
0: trychologa też,
1: Więc
0: przez
1: co może,
0: dermatologa,
1: a co
0: tak.
1: może robić trycholog w ramach tych
0: Trycholog
1: zabiegów?
0: może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy, już specjalistyczne jakieś.

0: z lekarzem też
1: Wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę, tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy,
1: Czy ma sens w ogóle w
0: czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? W zależności od problemu skórnego, tak? Jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak? Łuszczycę, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry. Takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów. Ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakich samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. Jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i

0: placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
0: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrobazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radziejowskiego.

0: oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
1: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
0: A co, właśnie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
1: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
0: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest, a potem aha, poczytamy sobie, zobaczymy, a dzisiaj to mamy komputery, no i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
2: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
2: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę, pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
3: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
4: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują

0: polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
4: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii

0: energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie,

0: kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
3: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
2: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiła się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
4: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do

0: 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
1: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
0: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach, telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły.
0: Czyli mniejszy wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na zachowanie?
1: To nie tylko to będzie, z inne rzeczy. Aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe technologie.
0: Nie chcemy cofać,
1: technologie,
0: że tak powiem,
1: jasne jak najbardziej,
0: rozwoju
1: do
0: uczniów,
1: procesu dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
0: narzędziem.
1: To
0: chodzi chyba troszeczkę o coś innego,
1: tak,
0: też bardziej, prawda? O te społeczne właśnie.
1: Jasne. I emocjonalne, i takie przeciwdziałanie w ogóle też.
0: A czym innym jest wykorzystanie tablic multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
1: zdecydowanie
0: siedzenie w swoim telefonie,
1: I
0: prawda?
1: W ramach tych

0: tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach. Kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich technicznych.
1: Czyli to nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wieczory ze szkoły. Nie, nie. To on zakaz komórek nie ma nic wspólnego z cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację,
0: zdecydowanie
1: idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
0: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna na świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: jak to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu trzeba się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli ktoś
0: że
1: nie
0: może,
1: chce, tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w przypadku...
1: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miało zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo to takie jest trochę...
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły, tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Do kiedy
0: w trakcie,
1: są ten?
0: Do końca września.
1: Do końca września
0: można
1: pracy,
0: się, tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzenie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak, przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co
0: nie
1: było, nie wiem,
0: ja myślę, że
1: oczywiste.
0: Nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: Mhm. No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała

0: prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
1: jeszcze
0: wygląda?
1: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia, chyba z wiosny tego roku, też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
0: żłobki,
1: tak. Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania, na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
0: dzieci
1: z Polski,
0: zmaga się z cukrzycą i otyłością.
1: Tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
0: A to jest mój krok do cukrzycy i...
1: Dokładnie. I wszystkich tych...
0: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej... jeżeli nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
1: właśnie
0: zadziewa.
1: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
0: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
1: zobaczymy.
0: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku,
1: ale
0: albo tuż poza szkołą.
1: Ale nie straszmy
0: i kupi taką sobie wielką,
1: ona
0: słodką.
1: Jest bardzo smaczna.
0: Ja bardzo lubię ciecierzycy,
1: ale nie straszmy. Ważne jest, zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
0: No i fajnie. Tylko...
1: I nie słodkie kompoty na przykład.
0: Tylko
1: możemy
0: woda.
1: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
0: I to jest super, i to
1: tak,
0: jest w porządku,
1: to jest
0: i tak
1: taki
0: powinno
1: styl.
0: Być, do tego się nie...
1: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste, w sklepikach szkolnych, czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w kompetencje rodzica.
0: Znaczy może tam zapakować w śniadaniówkę, co będzie
1: jasne,
0: po prostu jasne.
1: Jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
0: ale to też
1: stawy,
0: społeczne konsekwencje.
1: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się, że dzieje.

0: Wiecie, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować
1: Dokuczyć.
0: odpowiednie, dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
1: Nie, nie, ja
0: konsekwencje.
1: tutaj, że tak powiem, rzecz ujmując, jasna, jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: Tak.
1: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Przekonamy się.
1: że...
0: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, poczekajmy, jak to będzie
1: Bo
0: działało.
1: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak,
1: wewnętrzne.
0: tak, i muszą mieć swojego BHP-owca. Natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca.

Sprawca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie.

zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów. Także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą

0: naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę, pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
5: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronaurium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone

0: Sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
4: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju.

0: powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z

0: wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
3: Ja chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
2: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
4: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom, wsparcia.

0: ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety.

0: Przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe, spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie. Ta wizyta
0: nie czekać.
1: U trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: jakieś swędzenie
1: skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie

0: badania wykonuje, jak przygotować się do takiej wizyty też, bo chyba trzeba to uczynić, tak? Nie
1: Dokładnie.
0: można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
0: Czyli co robi?
1: mikrokamery, w powiększeniu 50 do 100 razy. Klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
1: Tak,
0: wcześniej,
1: to jest
0: czy
1: też.
0: lakierujemy, czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale w dniu wizyty
1: W
0: nie
1: dniu
0: myjemy.
1: wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
0: A o co pyta trycholog?
1: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta, o choroby przebyte i choroby, które dotyk
0: Aktualne.
1: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
0: Jakąś
1: które wykonywał,
0: morfologię,
1: tak,
0: tak? Takie
1: to
0: badania
1: zaraz powiem też,
0: laboratoryjne.
1: tak, badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i
0: Tak.
1: to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
0: A jakie?
1: wykonać. To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak, kwas foliowy, witamina B12, cynk. Też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no, to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też taka jest możliwość.
0: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie, czy z jak
1: Bardzo często,
0: z...
1: tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
0: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć
1: Też
0: i
1: oczywiście,
0: pomóc brwiom i rzęsom?
1: no tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie

0: na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Mm-hmm. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, mm-hmm. swędzenie, świąt mm-hmm. naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, mm-hmm. prawda? Od naszego stanu zdrowia
1: tak,
0: przede wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc
1: tak.
0: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak?
1: Mm-hmm.
0: Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy problem
1: właśnie.
0: Przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie może...
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche
0: mm-hmm.
1: na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, mm-hmm. tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu.
1: Mm-hmm.
0: Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki,
1: mm-hmm.
0: chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no właśnie.
0: Zawsze ją myjemy dwukrotnie. Mm-hmm. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających.
1: Mm-hmm.
0: Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Mm-hmm. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo mm-hmm. wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć
0: łuski. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego,

0: tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez
0: Ja bym
1: spłukiwania?
0: polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak, czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No, jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze poprawia
1: mikrokrążenie.
0: Czy
1: może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od
0: jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy. To my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No, dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów. Tak, trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, no nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli te włosy jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów zmieszanych,

0: mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego. Często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to
1: Więc
0: jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta, nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I co
0: takiego
1: robić
0: nie
1: wtedy?
0: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to
0: To
1: już
0: już
1: taka ostateczność.
0: ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które
1: A
0: też.
1: jakie zabiegi ma pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez
0: Przez
1: trychologa?
0: trychologa też,
1: Więc
0: przez
1: co może,
0: dermatologa,
1: a
0: tak.
1: co może robić trycholog w ramach
0: Trycholog
1: tych zabiegów?
0: może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: Wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę, tak. Ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: I czy ma sens w ogóle w
0: Czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak. W zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak, szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak, łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakichś samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią, niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan

0: nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem. No i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, aha, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu i wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną, ci młodzi też. Tu stoi ko mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
5: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach.

0: Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg.
0: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy

0: To zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe, czy tanga oraz walce. Będzie to koncert

0: fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu, poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób.

0: zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. miał być spokojny wypoczynek na działce.

0: a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
1: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
1: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, praktyce lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń,

0: większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała takie
1: wprowadzała
0: zakazy.
1: to. Dlatego, że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką

0: taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też
1: Jak to
0: wyjątki.
1: technicznie w ogóle będzie
0: Ja myślę, że
1: wyglądało?
0: tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
1: Na
0: gdzie
1: telefony?
0: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi. Bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą.
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie?
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
1: Nie chcemy cofać, że
0: technologie,
1: tak powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego
0: Tak,
1: też bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: Bo czym innym jest
0: stosowaniem
1: wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wiecze ze szkoły. Nie, nie, to on
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie
0: I
1: da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna na świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną.

0: tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: to trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może.
1: tak?
0: Można zastrzec,
1: Czy nie?
0: że rodzic w
1: A jak to
0: przypadku.
1: technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie
1: A do
0: wyglądało w
1: kiedy są
0: trakcie. Do końca
1: do
0: września
1: końca września te deklaracje, tak?
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tego, z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny. Szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ,
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: tej edukacji seksualnej, tak? A
0: Tak,
1: propos?
0: no, tak przeglądałam. No, wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie byłoby,
0: Nie,
1: nie wiem,
0: ja
1: naturalne i
0: myślę, że
1: oczywiste?
0: nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są, no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: Jeszcze
1: wygląda?
0: nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku. Też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zbiorowego
1: Przedszkola,
0: żywienia,
1: żłobki, tak, wszystkie
0: tak.
1: te.
0: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że. Po pierwsze, ja doskonale rozumiem z ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: Dzieci
0: dzieci z
1: zmaga się z
0: Polski,
1: cukrzycą i otyłością, tak?
0: tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub
1: A
0: otyłość.
1: to jest mój krok do cukrzycy
0: Dokładnie.

0: wszystkich tych...
1: No w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw. Więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
0: właśnie,
1: zadziewa.
0: właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
1: Tylko czy my nie wylejemy
0: otyłości.
1: Dziecka z kąpielą? Bo
0: Zobaczymy.
1: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza szkołą.
0: Ale nie straszmy
1: kupi
0: tą ciecierzycą.
1: Taką sobie wielką,
0: ona
1: słodką.
0: Jest bardzo smaczna.
1: Ja bardzo lubię ciecierzycę, bo ja nie
0: ale nie straszmy. Ważne jest,
1: natomiast...
0: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
1: No i fajnie, fajnie. Tylko...
0: I nie słodkie kompoty na przykład.
1: Tylko
0: możemy
1: woda.
0: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
1: I to jest super, i to
0: tak,
1: jest w porządku,
0: to jest
1: i tak
0: taki
1: powinno
0: styl.
1: Być, do tego się nie...
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste, w sklepikach szkolnych, czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w kompetencje
1: rodzica. Znaczy może tam zapakować w śniadaniówkę, co będzie
0: jasne,
1: chce, jasne.
0: Tak, jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych. Takich właśnie cukrzyca,
1: ale to też
0: stawy,
1: społeczne konsekwencje.
0: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się, że dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednio, dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być konsekwencje.
1: Nie, nie, ja tutaj, że tak powiem, że słabo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: że... Przekonamy się. Znaczy ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie działało.
1: Bo jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym. Czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego stylu życia,
0: jasne.
1: Bo wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw

0: Cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć swoją,
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak,
1: wewnętrzne.
0: tak, i muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół

0: budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał Olimpiadę Astronomiczną w Chorzowie.

0: półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. O, tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co dwa lata mamy kogoś z astronom.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2000

0: 21 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę.

dzisiaj w każdej dziedzinie w gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona

0: jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tym, nad tą konferencją i tego typu spotkania muszą, powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Ja chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną.

0: Ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
2: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
2: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lwia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
3: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli

0: i możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego,

0: czym zajmuje się trycholog?
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe, spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, no najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie, ta
0: Nie
1: wizyta u
0: czekać.
1: trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie
0: O
1: trychoskopowe.
0: badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co
1: Dokładnie,
0: należy
1: tak.
0: stosować.
1: Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: No właśnie,
1: jakieś
0: jakie mogą być te
1: swędzenia,
0: problemy?
1: swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no problem,
0: A
1: jaki
0: jak
1: jest na
0: przebiega
1: trycho.
0: taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak? Nie
1: Dokładnie,
0: można wejść z ulicy.
1: dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
0: Czyli co robi?
1: mikrokamery, w powiększeniu 50 do 100 razy. Klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak? Bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
1: Tak,
0: wcześniej,
1: to
0: czy
1: jest też.
0: lakierujemy, czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale w dniu wizyty
1: W
0: nie
1: dniu
0: myjemy.
1: wizyty nie myjemy włosów, nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona, ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
0: A o co pyta trycholog?
1: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które
0: Aktualne.
1: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
0: Jakąś
1: które wykonywał,
0: morfologię,
1: tak,
0: tak? Takie
1: to
0: badania
1: zaraz powiem też,
0: laboratoryjne.
1: tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście.

0: się przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak? Jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: a
0: wykonać?
1: Jakie?
0: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jak...
0: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry, głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia,
1: tak,
0: przede wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy problem przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie
1: pani,
0: może...
1: czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak?

0: W jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę? Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia
1: No
0: głowy,
1: właśnie.
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak? Ten,
1: 2 razy szampon
0: dwa razy
1: stosujemy.
0: stosujemy szampon i ten najlepiej, ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy potrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą, żeby
1: zamknąć
0: zamknąć
1: łuski.
0: łuski. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.

0: Przy każdym myciu?
1: Przy każdym
0: I
1: myciu.
0: efekt może być taki, że włosów będzie więcej.
1: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki, tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
0: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
1: Oczywiście,
0: tak?
1: no to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
0: Czyli od
1: Jeżeli
0: ilości
1: mamy
0: tych
1: genetycznie,
0: mieszków, tak?
1: tak, jeżeli mamy genetycznie, tak, włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
0: A
1: tych
0: ile może
1: włosów,
0: wyrastać maksymalnie?
1: no, dwa, trzy, cztery włosy,
0: Nawet?
1: tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak, trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być, no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko
0: Ma
1: wpływa,
0: znaczenie.
1: tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak, 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
0: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
1: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to
0: Więc
1: jest też sprawa genetyczna, często
0: hormony
1: dziedziczna.
0: tutaj grają
1: Tak,
0: rolę,
1: tutaj
0: tak?
1: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
0: I co
1: takiego
0: robić
1: nie
0: wtedy?
1: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No, zawsze można zrobić przeszczep,
0: No
1: tak? Ale
0: tak, to już taka
1: to już
0: ostateczność.
1: ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które
0: A
1: też.
0: jakie zabiegi ma pani na myśli?
1: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy. Bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
0: Ale zabiegi wykonywane przez
1: Przez
0: trychologa?
1: trychologa, też
0: Więc
1: przez
0: co może,
1: dermatologa,
0: a co
1: tak.
0: może robić trycholog w ramach
1: Trycholog
0: tych zabiegów?
1: może robić takie zabiegi.

0: inwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak, to bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę, tak. Ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: Czy ma sens w ogóle w
0: Czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak. W zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak, szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak, łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jak samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: dokładnie,
1: trychologa.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest

0: właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Astrowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę, pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
5: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki.

0: odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Wrocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców

0: zawodowych, nowa energia na rynku pracy.
1: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
0: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
0: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
0: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesnej

własności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest

0: i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
1: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
1: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to

0: 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
1: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
0: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły.
0: Czyli mniejszy wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na zachowanie?
1: To nie tylko to będzie, z inne rzeczy. Aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
0: nie chcemy cofać,
1: technologie,
0: że tak powiem,
1: jasne jak najbardziej,
0: rozwoju
1: do
0: uczniów,
1: procesu dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być narzędziem.
0: To chodzi chyba troszeczkę o coś innego,
1: tak,
0: też bardziej, prawda? O te społeczne właśnie.
1: Jasne. I emocjonalne,
0: kontakty.
1: I takie przeciwdziałanie w ogóle też
0: stosowaniem. No, czym innym jest wykorzystanie tablic multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
1: zdecydowanie
0: jakby siedzenie w swoim telefonie,
1: i
0: prawda?
1: I w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół w dofinansowanie.

0: w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich technicznych.
1: Czyli to nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wiecze ze szkoły. Nie, nie. To on zakaz komórek nie ma nic wspólnego
0: absolutnie
1: z cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację,
0: zdecydowanie
1: idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
0: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: na
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: jak to
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu trzeba się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli ktoś
0: że
1: nie chce,
0: może,
1: tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w przypadku...
1: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, będą miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle jak to będzie wyglądało, bo to takie jest trochę...
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły, tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Do kiedy
0: w trakcie,
1: są ten?
0: Do końca września.
1: Do końca września te
0: można
1: deklaracje,
0: się, tak?
1: Tak,
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzenie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić na ten blok fakultatywny. Szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co
0: nie,
1: nie byłoby, nie wiem, naturalne?
0: Ja myślę, że
1: oczywiste.
0: Nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, które z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych

0: stołówka, gdzie ci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to wygląda?
1: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia, chyba z wiosny tego roku, też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
0: żywienia.
1: Przedszkola,
0: żłobki, tak.
1: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
0: dzieci
1: z Polski,
0: zmaga się z cukrzycą i otyłością. Tak?
1: Tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
0: A to jest mój krok do cukrzycy i
1: dokładnie. I wszystkich
0: cukrzycy.
1: Tych...
0: W ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw. Więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
1: właśnie
0: zadziewa.
1: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
0: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
1: zobaczymy.
0: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku,
1: ale
0: albo tuż poza szkołą.
1: Ale nie straszmy
0: tą ciecierzycę. Taką sobie wielką,
1: ona
0: słodką.
1: Jest bardzo smaczna.
0: Ja bardzo lubię ciecierzycę, bo ja nie
1: Ale nie straszmy. Ważne jest, natomiast zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
0: No i fajnie. Tylko...
1: I nie słodkie kompoty na przykład.
0: Tylko
1: możemy
0: woda.
1: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
0: I to jest super, i to
1: tak,
0: jest w porządku,
1: to jest
0: i tak powinno
1: styl.
0: Być, do tego się nie...
1: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste, w sklepikach szkolnych, czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w kompetencje rodzica.
0: Znaczy może
1: rodzica.
0: Tam zapakować w śniadaniówkę, co będzie jasne,
1: że tak, jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych. Takich właśnie cukrzyca,
0: ale to też
1: stawy,
0: społeczne konsekwencje.
1: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się, że dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednio, dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też są...

0: być konsekwencje.
1: Nie, ja tutaj, że tak powiem, rzecz sprawa jasna, jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: że... Znaczy ja myślę, że warto, poczekajmy jak to będzie działało.
1: Bo jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym. Czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego stylu życia, bo wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć swojego, tak?
1: Wewnętrzne.
0: Tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiast

Gotowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią, niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy, mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku.

0: od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. O, to są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Astrowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
5: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć

0: są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane między innymi z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie

0: Ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy. O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
1: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
0: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
0: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
0: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne spotkanie, praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi, no musi podążać za

0: co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
3: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
2: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
4: Chciałabym podnieść problem agresji w

0: wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232.

0: 2-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna, tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież, łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie, ta wizyta
0: nie czekać.
1: U trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie,
1: jakieś
0: jakie swędzenia, mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy.

0: Klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy wcześniej?
0: To
1: czy
0: jest też...
1: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
0: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
0: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które
1: aktualne.
0: Aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: jakąś morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie badania
0: zaraz
1: laboratoryjne.
0: Powiem też, tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak? Jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: a
0: wykonać?
1: Jakie?
0: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jakim?
0: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, Tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak? Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobą

0: chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak? Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nurzeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia,
1: tak,
0: przede wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy
1: powiedzmy,
0: problem
1: powiedzmy.
0: Przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie może...
1: Pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Skóra
1: się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy, zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy?
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać 2 szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć łuski.
0: Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania, czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam

0: odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak, czy problemów skórnych, natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No, to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak, ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od jeżeli ilości mamy tych genetycznie, mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam 2 włosy z mieszka włosowego, najczęściej 1-2 włosy.
1: To my a tych ile włosów, może wyrastać maksymalnie?
0: No 2, 3, 4 włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów. Tak, 3-4 włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie?

0: czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
1: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
0: Więc
1: to jest też sprawa genetyczna, często
0: hormony
1: dziedziczna.
0: tutaj grają
1: Tak,
0: rolę,
1: tutaj
0: tak?
1: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos mieszka
0: I co
1: takiego
0: robić
1: nie
0: wtedy?
1: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście no, ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No, zawsze można zrobić przeszczep, tak?
0: No tak, to już taka
1: to już
0: ostateczność.
1: ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu. To jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi. Więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
0: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
1: Zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
0: Ale zabiegi wykonywane przez
1: trychologa? Przez trychologa, też
0: więc
1: przez dermatologa, tak?
0: A co może robić trycholog w
1: trycholog
0: ramach tych zabiegów?
1: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak? Jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak? To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja. Laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy, już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
0: Tak jak na twarz.
1: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też oczywiście wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
0: I czy ma sens w ogóle w
1: czy
0: danym
1: ma sens,
0: przypadku?
1: ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczyce, to tutaj też czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche, to tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
0: Są
1: sens.
0: pomocne.
1: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki,
0: Odżywki.
1: Bo czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa, tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jak samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
0: Więc
1: ważne.
0: Jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty,
1: dokładnie,
0: do trychologa.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Proszę bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.

0: Dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu, do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no, wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest, a potem poczytamy sobie, zobaczymy, a dzisiaj to mamy komputery, no i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. I kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki.

0: No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, twory rozrywkowe czy tanga

0: oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym.

0: co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu.

0: Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
1: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
1: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego.

0: ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to. Dlatego, że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim,

0: dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też
1: Jak to
0: wyjątki.
1: technicznie w ogóle?

0: miejsca,
1: Na
0: gdzie
1: telefony.
0: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą.
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie.
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje
1: Nie chcemy
0: nowe
1: cofać, że tak
0: technologie,
1: powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem,
1: troszeczkę o coś innego też
0: tak,
1: bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne,
1: właśnie
0: i emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: Bo czym innym jest
0: stosowaniem
1: wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średniowiecze ze szkoły. Nie, nie, to
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu
0: I
1: nie da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało?
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może
1: tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w przypadku...
1: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematy